Pillan kuse, pillan fucha, pillan huecho guantú, pillan ultrasomo. Mawiza kuse, mawiza fucha, mawiza huecho guantú, mawiza ultrasomo. Mawiza meo mulei, ni kuifimongen, ni kuifinewen. Mawiza meo yafutele yin, ni puyika, huichapa yin, huenuma.